0: Pojďme se na příběh tohoto architekta evropské integrace podívat zblízka. Světlo světa spatřil 5. ledna 1876 v Kolíně nad Rýnem. Narodil se do rodiny, která žila ve skromných poměrech, byla však protchnuta katolickou vírou a pracovitostí. Jeho politická kariéra odstartovala v okamžiku, kdy se oženil s Emou Vejerovou. Ta totiž pocházela z bohaté rodiny, která byla v Kolíně velmi vážená. 3 roky po svatbě se Adenauer stal nepostradatelným pomocníkem strýce své ženy, kolínského primátora Maxe Wallrafa. Jeho kariérní úspěchy však zastínily tragické události v osobním životě. Manželka Emma zemřela v roce 1916 a zůstaly po ní 3 děti. Sám byl poté vážně zraněn při dopravní nehodě a musel strávit několik měsíců v nemocnici. Navzdory ranám osudu jeho politický vzestup pokračoval. Poté, co se v roce 1917 primátor Wallraf přesunul jako nově jmenovaný ministr vnitra do Berlína, byl Adenauer jednomyslně zvolen jeho nástupcem. Stal se tak nejmladším primátorem v Prusku, které zaujímalo větší část tehdejšího Německa. V roce 1919 se znovu oženil a vzal si Auguste Cincerovou. Narodilo se jim 5 dětí, z nichž jedno zemřelo pár dní po porodu. Adenauer se stal jedním z nejvýraznějších předních politiků v Německu. Kvůli svým republikánským ideálům a federalistickým a křesťanským hodnotám se však stal neoblíbeným u těch, kteří se stavili proti Výmarské republice, jak se režim v Německu před nástupem Hitlera nazýval. Jeho odpůrci se rekrutovali z širokého spektra, sahajícího od komunistů až po nacisty. Když se v roce 1933 dostal k moci Hitler, odmítl Adenauer požadavek nacistů na vyzdobení svého města hákovými kříži. Kvůli tomu byl okamžitě odvolán z funkce primátora a z města vypovězen. V srpnu 1944 ho zatkli nacisté. Podařilo se mu sice utéct, ale v září ho znovu dopadlo gestapo a uvěznili ho v Brauweileru. Jednalo se o nechvalně proslulou věznici nedaleko Kolína. Tady drželi a mučili řadu politických vězňů. Po neúspěšném atentátu na Hitlera v červenci 1944 nacisté Adenauera obvinili z nepřátelství vůči říši. Z Brauweileru ho však v listopadu téhož roku propustili. Po skončení války našeho hrdinu postihla další osobní tragédie. Jeho druhá žena zemřela v březnu 1948. V politické aréně se mu ale začalo opět dařit. V září 1948 byl zvolen předsedou parlamentní rady, což byla instituce pověřená vypracováním nové ústavy Spolkové republiky Německo, takzvaného základního zákona. Své úsilí vložil do utváření Křesťanské demokratické unie, známé pod zkratkou CDU. Pod křídly této strany se měli sjednotit všichni Němci z řad protestantů a katolíků. V roce 1949 se Adenauer stal prvním kancléřem Spolkové republiky Německo. Tehdy mu bylo již 73 let a byl nejstarším kancléřem v německých dějinách. Navzdory pokročilému věku ale zůstal ve funkci plných 14 let. V tomto období se plně soustředil na to, aby se z Německa stala stabilní demokracie a hrůzy z doby nacismu se tak již nemohly opakovat. Pod vedením kancléře Adenauera našlo západní Německo společnou řeč se svými sousedy a stalo se členem takových organizací, jako je Rada Evropy, NATO nebo Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci. Energicky se také zasazoval o vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli. To se zrodilo 9. května 1950 vyhlášením Schumanovy deklarace. Stál i za smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství, podepsanou v roce 1957. Přínosy těchto ujednání zdůraznil v projevu, který v červnu 1966 přednesl před širokým publikem ve francouzských Métách.
1: Pokud se nám podaří vybudovat takovou organizaci, díky níž budou Francouzi moci sledovat, co se děje při výrobě oceli a těžbě uhlí v Německu, a pokud naopak Němci budou moci vidět, co dělají ve Francii, pak bude tato oboustranná kontrola tím nejlepším nástrojem, jak vést politiku založenou na důvěře.
0: Parketou Konráda Adenauera byla ovšem zahraniční politika. Vycházel ze své zkušenosti z druhé světové války a proto byl pevně přesvědčen o tom, že jediná cesta k trvalému míru a stabilitě v Evropě vede přes jednotu. V roce 1963 Francie a Německo podepsali Elizejskou smlouvu, známou také jako smlouva o přátelství. Po takřka 100 letech vzájemné nevraživosti to byl významný milník vedoucí k usmíření obou zemí. V této smlouvě se odrážela Adenauerova politická strategie a vize toho, jakou roli mělo Německo v Evropě. Adenauer prosazoval jednotu Evropy s vervou a byl jedním z hlavních protagonistů francouzsko-německého sblížení. Jeho vlastní země se naproti tomu v poválečném období potýkala s vnitřními rozpory. Co hůř, v roce 1961 byla vztyčena berlínská zeď. A to jen pár týdnů před volbami do Bundestagu, tehdejšího západoněmeckého parlamentu. Politické okolnosti, které stavbu zdi doprovázely, mu ale nezabránily v tom, aby v čele koalice CDU-CSU spolu se stranou FDP tyto volby vyhrál již po čtvrté v řadě. Odsloužil si polovinu svého mandátu a jak bylo předem sjednáno, z funkce v roce 1963 odstoupil. O 3 roky později, ve věku 90 let, také opustil funkci předsedy své domovské strany CDU. Tím se jeho politická kariéra završila. Konrad Adenauer, kterému se německy přezdívalo Der Alte, neboli Starouš, z tohoto světa odešel 19. dubna 1967. Bylo mu 91 let. Po celém světě se mu dostalo uznání jako politikovi, kterému Němci vděčí za svobodu, prosperitu a bezpečí. Neméně výrazně rovněž ovlivnil utváření Evropy, jak ji známe dnes. Walter Hallstein, první předseda Evropského hospodářského společenství, Adenauerův odkaz pro Evropu shrnul takto.
1: V každé politice je tolik síly, kolik je v ní naděje. A v evropské politice je naděje velmi mnoho. Za to vděčíme hlavně tomuto muži. A proto se skláníme před jeho myšlenkovým a politickým odkazem.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai posėdžiauja komitetuose. Komitetų yra daug ir kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Kaip šie komitetai veikia? Kartais, kalbėdami apie Europos Sąjungos institucijas, vartojame panašiai skambančius terminus. Tačiau jie reiškia skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, komisija ir komitetas. Komisija reiškia Europos komisija. Tai yra viena iš trijų pagrindinių sąjungos institucijų. Tuo tarpu komitetas yra parlamento dalis. Atrodo painu? Pabandysime paaiškinti išsamiau. Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai reguliariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Komitetuose vykstančios diskusijos yra viešos ir jas galima stebėti internetu. O dabar atidžiau pažvelkime, kaip komitetai sudaromi. Kiekvienos naujos kadencijos pradžioje parlamentas nusprendžia, kuriems komitetams priklausys konkretūs nariai. Komitetų dydis priklauso nuo jų kompetencijos srities. Pavyzdžiui, šios – tai yra 10-osios kadencijos komitetuose, dirba nuo 25 iki 90 narių. Komitetų politinė sudėtis atspindi viso parlamento politinę sudėtį. Per pirmąjį parlamento komiteto posėdį naujojo komiteto nariai išsirenka biurą. Tai yra komiteto pirmininką ir iki 4 jo pavaduotojų. Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija trunka 2,5 metų. Tai yra tiek pat, kiek parlamento pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija. Kiekvienas komitetas taip pat turi savo sekretoriatą, kurio dydis priklauso nuo komiteto dydžio. O dabar pakalbėkime apie tai, kiek yra komitetų ir už kokias sritis jie atsakingi. Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų. Kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, yra biudžeto komitetas, žuvininkystės komitetas, kultūros ir švietimo komitetas, taip pat moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Parlamentas taip pat gali steigti tyrimų komitetus ir jiems pavesti nagrinėti įtariamus pažeidimus ar blogo administravimo atvejus taikant ES teisę. Tam tikrais atvejais parlamentas steigia pakomitečius arba laikinus specialiuosius komitetus ir jiems paveda spręsti konkrečias problemas. Šiuo metu veikia 4 pakomitečiai – žmogaus teisių, saugumo ir gynybos, mokesčių ir visuomenės sveikatos. Kiekvieną iš šių pakomitečių sudaro 30 parlamento narių. Specialiųjų komitetų įgaliojimai trunka 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali būti pratestas. Pavyzdžiui, 2022 metų kovą buvo įsteigtas specialusis COVID-19 pandemijos komitetas. Jam suteikti 1 metų trukmės įgaliojimai buvo pratesti dar 3 mėnesius. Per 15 mėnesių šis specialusis komitetas surengė daugiau kaip 30 klausimų ir seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 ekspertų, įskaitant ES bei kitų pasaulio šalių atstovus ir 8 Europos komisijos narius. Šio komiteto nariai perskaitė ir redagavo 100 dokumentų, užsakė tyrimus ir surengė 6 komandiruotes. Šis intensyvus darbas davė rezultatų. Per 2023 metų Liepos mėnesio plenarinę sesiją parlamentas priėmė rezoliuciją COVID-19 pandemija, įgyta patirtis ir rekomendacijos ateičiai. Šiuo dokumentu buvo užbaigtas specialiojo komiteto darbas. Tačiau grįžkime prie parlamento komitetų. Kuogi jie užsiima? Ogi labai daug kuo. Pagrindinė jų užduotis yra pasirengti plenarinėms sesijoms, tai yra posėdžiams, į kuriuos susirenka visi parlamento nariai. Remdamiesi komisijos pasiūlymais dėl teisės aktų, parlamento komitetai rengia pranešimus, kuriuos nagrinės visas parlamentas. Jie taip pat rengia kitiems komitetams skiriamas nuomonės. Ypatingas vaidmuo čia tenka pranešėjams, tačiau apie juos papasakosime kitoje šio ciklo tinklalaidėje. Taigi, parlamento komitetai nagrinėja pasiūlymus dėl teisės aktų, rengia pakeitimus, kurie bus svarstomi plenariniuose posėdžiuose ir skiria derybų grupes, derėtis su taryba dėl sąjungos teisės aktų. Siekdami priimti pačius geriausius sprendimus, jie taip pat rengia ekspertų klausimus. Galiausiai komitetų pirmininkai sudaro komitetų pirmininkų sueigą. Jie 2,5 metų kadencijai išsirenka šios sueigos pirmininką. Komitetų pirmininkų sueiga koordinuoja komitetų darbą ir užtikrina sklandų jų bendradarbiavimą. Apibendrinant, galima teikti, kad kiekvienas parlamento komitetas specializuojasi tam tikroje srityje, o juose dirbantys parlamento nariai rengia pranešimus plenarinėms sesijoms. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: Pan Gottwald ma paraplegię. Jako obywatel Niemiec podczas wakacji w Austrii znalazł się we frustrującej sytuacji. Pomimo, że posiada niemiecką legitymację osoby z niepełnosprawnością, która daje mu pewne prawa, dostał grzywnę za to, że nie wykupił w wymaganym czasie winiety. Przypadek ten dobrze obrazuje wyzwania, przed jakimi stają osoby niepełnosprawne, gdy podróżują między krajami Unii. Problemy te pojawiają się dlatego, że państwa członkowskie nie uznają wzajemnie statusu niepełnosprawności. Dlatego Unia zamierza wprowadzić Europejską Kartę Osoby z Niepełnosprawnością. Karta ułatwi posiadaczom swobodne przemieszczanie się w Unii, bo będzie stanowić dowód, że posiadają oni status osoby z niepełnosprawnością. W tym podcaście przyjrzymy się, jak będzie wprowadzana i co będzie oznaczać Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością i Europejska Karta Parkingowa. Statystyki zebrane przez Komisję Europejską pokazują, że co czwarta osoba dorosła w Unii ma jakąś formę niepełnosprawności. Te dane zaskakują, ale pokazują też, jak ważne jest to, by ułatwiać życie osobom z niepełnosprawnością. Wprowadzenie Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością i Europejskiej Karty Parkingowej to punkt przełomowy w rozwoju unijnego prawa dotyczącego niepełnosprawności. Karty te opracowano w oparciu o doświadczenia z wcześniejszych inicjatyw. Mają zwiększyć dostępność i promować integrację. Wyciągnięto wnioski z doświadczeń zdobytych w ramach dwóch istniejących inicjatyw. Pilotażowego projektu Unijnej Karty Osoby Niepełnosprawnej, który funkcjonuje w 8 państwach członkowskich od 2016 roku, oraz Unijnej Karty Parkingowej dla Osób Niepełnosprawnych, ustanowionej w całej Unii w roku 1998. Niestety obecna unijna karta parkingowa nie zawsze jest uznawana w innych państwach członkowskich, ponieważ jej format różni się między krajami. Doświadczenia zdobyte w ramach tych inicjatyw wpłynęły na kształt Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością i Europejskiej Karty Parkingowej, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością łatwiej uzyskają dostęp do różnych usprawnień, na przykład możliwości dłuższego lub bezpłatnego parkowania, a także tańszych biletów i przywilejów w transporcie publicznym. Podczas podróży po Unii będą też mieć łatwiejszy dostęp do wydarzeń kulturalnych i muzeów, ośrodków rekreacyjnych i sportowych. Dostępna zarówno w formacie cyfrowym, jak i fizycznym, Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością będzie stanowić wygodny i powszechnie uznawany dowód statusu niepełnosprawności. Kraje Unii będą mogły wydawać karty wielojęzyczne, w języku angielskim i w językach narodowych. Choć Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością oferuje liczne korzyści, należy pamiętać o jej ograniczeniach. Na przykład będzie ona przydatna głównie podczas pobytów krótkoterminowych i może nie w pełni zaspokajać potrzeby osób, które przenoszą się do innego kraju Unii na dłuższy okres. Ponadto nie będzie gwarantować ona świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. Te świadczenia organizują poszczególne kraje. Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością raczej uzupełni, a nie zastąpi krajowe legitymacje lub orzeczenia o niepełnosprawności. Podczas prac nad przepisami o Europejskiej Karcie Osoby z Niepełnosprawnością przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje z różnymi podmiotami. Wkład Europejskiego

0: budowanie przyszłości sprzyjającej włączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w Unii. Jesteśmy przekonani, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do niezależnego życia i odpowiedniej opieki środowiskowej. I do tego będziemy dążyć. Chcemy również znieść pozostałe ograniczenia administracyjne, które utrudniają osobom z niepełnosprawnością korzystanie ze swoich praw. W tym duchu z niecierpliwością czekamy na wniosek Komisji w sprawie ogólnounijnej Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością. Najwyższy czas na wzajemne uznawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez państwa członkowskie. Dlaczego wciąż tak się nie dzieje? We wrześniu 2023 roku Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością, a do lutego 2024 roku Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie tego wniosku. Po przyjęciu przepisów przez obie instytucje, kraje Unii będą mieć 2,5 roku na dostosowanie ustawodawstwa krajowego i 3,5 roku na zastosowanie dyrektywy. Wprowadzenie Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością oznacza, że powstaną krajowe strony internetowe z kompleksowymi informacjami na temat karty. Będą też prowadzone kampanie informacyjne na jej temat. Inicjatywa ta stanowi ważny krok w ochronie praw osób niepełnosprawnych, ponieważ ułatwi im swobodne przemieszczanie się w całej Unii i będzie propagować równe prawa i integrację wszystkich osób, niezależnie od statusu niepełnosprawności. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Lux Europejska filmowa cena publika 2026. O Lux, Európsku filmovú cenu publika za rok 2026 sa uchádza týchto 5 filmov. Kristy, Dev, v slovenskom preklade Počuješ ma, It was just an accident, alebo Drobná nehoda, Love me tender a Sentimental value v slovenských kinách premietané ako citová hodnota. Kristy je filmová dráma, ktorú napísal a režíroval írsky filmár a fotograf Brendan Canty. Bratia Kristy a Shane mali ťažké detstvo v pestúnskej starostlivosti. Po mnohých rokoch odlúčenia sa náhle ocitajú pod jednou strechou. Obaja musia spoločne prejsť cestou zmierenia sa s minulosťou, najmä keď Kristy začína robiť dôležité rozhodnutia o svojej budúcnosti.
2: You're Shane's brother, aren't ya?
3: I am, yeah. Kristy.
1: Film mal svetovú premiéru na Berlinále, medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne, kde získal veľkú cenu poroty v sekcii Generation 14+ pre filmy určené mladému publiku. V júli 2025 získal aj ocenenie najlepší írsky film na filmovom festivale Galway Film Flare. Dev, alebo Počuješ ma, je španielská filmová dráma režisérky Evy Libertadovej z roku 2025. Je pokračovaním rovnomenného krátkometrážneho filmu, ktorý bol v roku 2023 nominovaný na španielskú filmovú cenu Goya. Angela, nepočujúca žena, ktorá pracuje na španielskom vidieku, čaká dieťa so svojím počujúcim partnerom Hektorom. Tehotenstvo a materstvo ju však veľmi desia, pretože si nevie predstaviť, ako sa bude s dcérou dorozumievať. Po narodení dievčatka sa mladý pár dostane do krízy, pretože Angela musí vychovávať svoju dcéru vo svete, ktorý nie je prispôsobený jej potrebám.
4: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
5: Hey. Yeah, baby.
1: Film bol uvedený na 75. ročníku filmového festivalu Berlinále, kde získal cenu divákov Panorama za najlepší celovečerný film a hlavnú cenu Medzinárodnej konfederácie

0: Cette année, c'est une application belge qui a remporté le premier prix. Elem, orthographié A-I-L-E-M, est une application linguistique innovante conçue par des réfugiés pour des réfugiés. On y trouve des phrases utiles, des histoires et des jeux linguistiques qui aident à échapper aux malentendus culturels. L'application propose aussi des informations sur le pays d'accueil et permet d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs. L'objectif est de rassembler des personnes aux origines, parcours et statuts sociaux différents. Deux projets se partagent le deuxième prix. Le Musée mobile du climat, un projet lituanien, et la plateforme néerlandaise The European Correspondent. Le Musée mobile du climat a été créé en mai 2022 par Active Youth, une organisation sans but lucratif basée en Lituanie. L'objectif du projet est d'encourager l'adoption d'un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Le musée se compose de quatre conteneurs qui représentent quatre thèmes. Le changement climatique, le pacte vert pour l'Europe, l'agriculture durable et l'alimentation saine, et les bonnes pratiques pour réduire sa consommation. Les conteneurs sont déplaçables, ce qui permet à l'exposition d'être installée dans différentes villes et différents pays. Le projet The European Correspondent a été créé en 2022 lui aussi, mais cette fois-ci aux Pays-Bas. Il rassemble plus de 140 jeunes journalistes de toute l'Europe qui rédigent des articles pour le site internet ainsi qu'une lettre d'information quotidienne. L'objectif est d'axer leur journalisme sur ce qu'il se passe en Europe. Ce projet s'adresse à tout citoyen qui souhaite regarder au-delà des frontières de son pays. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
2: Alcide De Gasperi był wizjonerem, ale jego wizja nie zrodziła się z abstrakcyjnych ideałów. Ukształtowały ją doświadczenia człowieka, który żył na pograniczach zmieniających się imperiów. Te słowa przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli dobrze oddają, kim był Alcide De Gasperi, polityk, który marzył o pokojowym zjednoczeniu narodów Europy. Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historię matek założycielek i ojców założycieli. Alcide De Gasperi urodził się w drugiej połowie XIX wieku, w części cesarstwa austro-węgierskiego, w której mieszkali głównie Włosi. Ten zagorzały przeciwnik faszyzmu w 1943 roku założył partię Chrześcijańska Demokracja. Po II wojnie światowej został pierwszym premierem Republiki Włoskiej. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Wraz z Konradem Adenauerem i Robertem Schumannem aktywnie działał na rzecz jedności europejskiej. Pozostawił po sobie ideę, że narody i ludzie mogą osiągnąć więcej, gdy współpracują. Urodził się w Tridencie, regionie pogranicza. Doświadczył przełomu epok. Potrafił patrzeć poza granice i horyzont historyczny. Dlatego był w stanie wyobrazić sobie zjednoczoną Europę, świat, w którym różnorodność stanowiłaby o sile wielkiego wspólnego projektu. Alcide De Gasperi urodził się 3 kwietnia 1881 roku w górach Tridentu Górnej Adygi, znanego również jako Tyrol Południowy. Region ten należał wówczas do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Wychował się w biednej rodzinie pobożnych katolików. W 1900 roku przeprowadził się do Wiednia, aby studiować filologię. Zaczął tam działać w katolickim ruchu studenckim. Po ukończeniu studiów wrócił do Tridentu, gdzie pracował jako dziennikarz dla katolickiej gazety. Brał udział w kampaniach na rzecz poszerzenia praw mniejszości włoskiej. Kiedy w 1918 roku rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgierskie, Trident włączono do Włoch. Rok później De Gasperi został współzałożycielem Włoskiej Partii Ludowej. W 1921 roku wybrano go do włoskiego parlamentu. W latach 20. Mussolini umacniał swoją władzę we Włoszech. W 1926 roku

0: faszyści zdelegalizowali wszystkie inne partie polityczne, w tym włoską partię ludową. Jej przywódcy albo usunęli się z życia politycznego, albo zostali wygnani z kraju. De Gasperi został aresztowany w 1927 roku i skazany na 4 lata więzienia. Uwolniono go dzięki interwencji papieża Piusa XI. Przez 14 lat pracował jako bibliotekarz w Watykanie. W tym czasie zastanawiał się, jak pogodzić swoje wartości religijne z działalnością polityczną. W końcu napisał Koncepcję odbudowy, publikację, która stała się kamieniem węgielnym chrześcijańskiej demokracji. Było to ugrupowanie, które De Gasperi założył potajemnie w 1943 roku. Po upadku faszyzmu De Gasperi przewodził swojej nowo powstałej partii i został premierem. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Odbudował Włochy na fundamencie nowej konstytucji republikańskiej i silniejszych instytucji demokratycznych. Wykorzystał też ożywienie gospodarcze. Przeprowadził reformy dotyczące praw wyborczych dla kobiet, mieszkalnictwa, gruntów, rozwoju południa Włoch i inwestycji w energię. De Gasperi był zdecydowanym zwolennikiem współpracy między państwami. Wierzył, że należy pilnie odbudować pozycję Włoch na arenie światowej. Reprezentował Włochy na konferencji pokojowej w Paryżu 10 sierpnia 1946 roku, kiedy to kraj ten ponownie przyjęto do społeczności międzynarodowej. Gdy zabieram głos na tym forum światowym, czuję, że wszystko poza państwa uprzejmością jest przeciwko mnie. To przede wszystkim mój status byłego wroga sprawia, że czuję się jak oskarżony. I fakt, że zostałem tu wezwany po tym, jak najwybitniejsi z was, po długiej i żmudnej debacie, wyciągnęli już swoje wnioski. De Gasperi przekonywał Włochy do udziału w amerykańskim planie Marshalla i do przystąpienia do NATO. A wszystko to w czasie, gdy w kraju tym działała jedna z największych partii komunistycznych w Europie Zachodniej. De Gasperi rozumiał, że przyszłość Włoch zależy od przyszłości Europy. Przyszłości innej niż przeszłość. I udało mu się to. Rozumiał potrzebę kompromisów, ale nigdy nie godził się na nie w sprawie wartości, w które wierzył i w które wierzymy dzisiaj my wszyscy. Jedne z najważniejszych dokonań Alcidego De Gasperiego miały związek z jego działaniami na rzecz reintegracji Niemiec ze społecznością międzynarodową. Wraz z kanclerzem Niemiec Zachodnich Konradem Adenauerem i francuskim ministrem spraw zagranicznych Robertem Schumanem aktywnie propagował ideę jedności europejskiej. Ci trzej mężczyźni, wszyscy pochodzący z regionów przygranicznych i prześladowani przez faszystów, rozumieli, że aby położyć kres wojnom, należy znieść granice. De Gasperi poparł deklarację Schumana, która doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Promował też ideę wspólnej europejskiej polityki obronnej. W 1951 roku na forum Zgromadzenia Rady Europy w Strasburgu wygłosił po francusku przemówienie na temat znaczenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Jeśli tylko stworzymy wspólną administrację, ale nie będzie woli politycznej i organizacji na szczeblu centralnym, która pozwoli zebrać, skonkretyzować i scalić interesy narodowe w wyższą formę, ryzykujemy, że projekt europejski będzie pozbawiony żaru i impetu, które mają poszczególne kraje. De Gasperi zdecydowanie wierzył, że działania na rzecz zjednoczenia Europy przyniosą kontynentowi pokój i demokrację. Wyobrażał sobie, że zjednoczona Europa nie zastąpi państw narodowych, ale będzie partnerstwem, w którym kraje wspierają się i wzmacniają. Dorastanie w regionie przygranicznym, życie pod rządami faszystów i przynależność do mniejszości uświadomiły mu dobitnie, że Europa musi się zjednoczyć, aby uleczyć rany wojny i zapobiec przyszłym okrucieństwom. Wizję tę podzielał też z innymi budowniczymi Unii Europejskiej, Robertem Schumanem i Konradem Adenauerem. Chociaż Alcide de Gasperi zmarł w 1954 roku i nie zobaczył na własne oczy, jak zrealizowano jego marzenie, uznaje się go za kluczową postać w historii integracji europejskiej. Jego spuścizną są dzisiejsze wartości i instytucje Unii Europejskiej. Taką Europę wyobrażał sobie Alcide de Gasperi. Europę, w której granice nie ograniczają ambicji, a współpraca prowadzi do wspólnego dobrobytu. Europę, którą musimy nadal budować dla przyszłych pokoleń. Europę opartą na wartościach, które przekładają się na rozwiązania. Dziś i każdego dnia pamiętajmy o nim. Szanujmy jego dziedzictwo i realizujmy jego wizję.
1: Realizzeremo la sua visione.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Būt Eiropas parlamenta deputātam nenozīmē tikai piedalīties plenārsēžu debatēs un balsot par tiesību aktu priekšlikumiem. Šajā pārraidē aplūkosim vēl vienu Eiropas parlamenta deputāta darba aspektu – referenta pienākumu pildīšanu. Kad Eiropas komisija iesniedz parlamentam jaunu tiesību akta priekšlikumu, to izskata kāda no parlamenta komitejām. Tas, kura komiteja ir kompetenta izskatīt priekšlikumu, ir atkarīgs no priekšlikuma temata. Piemēram, ja priekšlikums attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu, to izskata Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Pēc tam komiteja ieceļ referentu. Referents savā ziņā ir projekta vadītājs, kurš sagatavo ziņojumu par priekšlikumu un vajadzības gadījumā izdara tajā grozījumus, proti ierosina svītrot vai grozīt sākotnējā teksta daļas vai pievienot tekstā jaunas daļas. Pirmkārt, referentam ir jāveic svarīgi sagatavošanas darbi, un, protams, viņš to nedara viens pats. Referents apmainās ar informāciju ar citiem deputātiem un izmanto savas komitejas palīdzību. Viņš var arī uzaicināt ārējos ekspertus vai ekspertus no citām savienības iestādēm, lai gūtu sīkāku priekšstatu par izskatāmo jautājumu. Referenta uzdevums ir sagatavot pēc iespējas pilnīgāku un precīzāku ziņojumu, ņemot vērā visas iespējamās sekas, interpretācijas un citus aspektus. Ziņojuma projekts var tikt apspriests, grozīts un pārrakstīts vairākas reizes, pirms to galīgi pieņem kompetentā parlamenta komiteja. Pēc tam referents to iesniedz balsošanai plenārsēdē. Ziņojums sastāv no paskaidrojuma raksta, normatīvās rezolūcijas priekšlikuma un grozījumiem, par kuriem balso. Dažkārt ziņojumi neiztur balsojumu un tiek noraidīti. Ja ziņojums tiek pieņemts, tā ir liela atzinība referentam. Kā deputāti tiek izraudzīti šī svarīgā uzdevuma veikšanai? Deputātu izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, tā ir atkarīga no parlamenta politisko grupu vienošanās. Ļoti retos gadījumos var tikt iecelti divi referenti, kuri strādā pie viena un tā paša ziņojuma. Tā tas bija, piemēram, ziņojuma par mākslīgo intelektu gadījumā. Otrkārt, politiskās grupas ir izveidojušas punktu sistēmu, pēc kuras iedala normatīvos ziņojumus. Katrai grupai ir noteikts punktu skaits, kas ir atkarīgs no tās lieluma. Pēc tam grupas sola par ziņojumu līdzīgi kā izsolē. Vērā tiek ņemta arī deputāta kompetence un interese par attiecīgo jautājumu. Ir arī citi referenti. Ja komiteja vēlas saņemt citas komitejas atzinumu vai kāda cita komiteja vēlas sniegt atzinuma ziņojumu, tās var lūgt parlamenta priekšsēdētāju iecelt vienu komiteju par atbildīgo komiteju un uzdot otrai komitejai sagatavot atzinumu. Pēc tam šī otrā minētā komiteja var iecelt referentu atzinuma sagatavotāju. Lai paskaidrotu sīkāk, ņemsim vēlreiz par piemēru priekšlikumu par lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu. Šajā gadījumā atbildīgā komiteja būs Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Savukārt, piemēram, Transporta un tūrisma komiteja var tikt lūgta sniegt atzinumu. Tad tā var iecelt atzinuma sagatavotāju. Piemēram, ziņojumam par mākslīgo intelektu bija trīs atzinuma sagatavotāji no trīs dažādām parlamenta komitejām. Līdz ar to pie šī ziņojuma, kas tika pieņemts parlamenta plenārsēdē 2024. Gada martā, strādāja kopumā pieci referenti un atzinuma sagatavotāji. Ir vēl viena referentu kategorija. Politiskās grupas var iecelt tā saukto ēnu referentu, lai sekotu attiecīgā ziņojuma izstrādes gaitai. Ēnu referents pārstāv savas grupas viedokli konkrētajā jautājumā. Viņam ir svarīga loma kompromisa panākšanā ar citām politiskajām grupām. Interesanti, ka katram ziņojumam ir oficiāls nosaukums, kas bieži vien ir ļoti garš. Taču ziņojums vislabāk pazīstams tieši ar tā referenta vārdu. Tā ir lieliska atzinība, par rūpīgu un atbildīgu darbu Eiropas parlamentā. Vairāk raidījumu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Ma már nem ritka, hogy egy egyetemista két, három vagy annál is több ország felsőoktatási intézményében szerzi meg a képesítéséhez szükséges tudást. Ebben az Erasmus programnak is nagy szerepe van. Egyre többen szereznek tapasztalatokat hazai képzésük keretében más országok egyetemein. A külföldi tanulás tehát napjainkban már szinte megszokott dolog, nem pusztán kevesek kiváltsága. De hogyan lehet közös nevezőre hozni a különböző helyeken szerzett ismereteket? És hogyan lehetünk abban biztosak, hogy eltérő országok és felsőoktatási intézmények képesítései ugyanazt a tudást tanúsítják? Itt jut szerephez az európai kreditátételi rendszer. Ön a Lépjünk szintet, a Minőségi Jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben a részben bemutatjuk, hogy mi hívta életre az európai kreditátviteli rendszert.
4: Kezdjük azzal, hogy mit is takar az elnevezés. Az európai kreditátviteli rendszert az Európai Felsőoktatási Térség 49 tagja a tanulmányi követelmények teljesítésének mérésére használja. Alapja a kredit, amely azt jelzi, hogy adott tudásanyag megszerzéséhez mennyi időt kell tanulással tölteni. Az egységes rendszernek köszönhetően a hallgatók a képesítésükhöz szükséges tanulmányokba be tudják számítatni a különböző felsőoktatási intézményekben szerzett krediteket. A módszer meghonosodását már 1989-től kezdve nagyban segítette az Erasmus program. Európai szinten ez az első és egyetlen kipróbált és bevált pontalapú rendszer az oktatásban. A bolognai folyamat indította el általános bevezetését, amelynek köszönhetően 1999-ben megkezdődött az európai felsőoktatás harmonizációja. Az európai felsőoktatási térség tagjainak többsége a rendszert nem csak európai szintű, hanem nemzeti kreditrendszerként is használja.
3: De hogyan is működik a rendszer a gyakorlatban? Nos, egy kredit körülbelül 25-30 óra tanulásnak felel meg. Egy fél év 30 kreditet ér. Egy tanulással vagy szakmai gyakorlattal töltött teljes év pedig ennek a dupláját, 60 kreditet, vagyis összesen 1500-1800 tanulmányi munkaórát takar. Egy átlagos tanévben ezeket a krediteket általában több kisebb modulra vagy kurzusra bontják. A három évnél rövidebb időtartamú gyakorlati képzések jellemzően 90-120 kreditet érnek. Az alapképzéshez ennek a dupláját, azaz 180-240 kreditet kell teljesíteni. A mesterfokozathoz pedig ezen felül még 90-120 kreditet kell gyűjteni. A doktori fokozatnál nincs megkötve a szükséges kreditek száma, azaz adott programtól függ.
4: A kreditek használatának egyik legnagyobb előnye, hogy a teljesített tanulmányi szinteket akkor is el lehet ismertetni, ha valaki egy időre megszakítja tanulmányait. A megszerzett kreditek birtokában ilyenkor ugyanis nem kell újra felvennie a már teljesített tantárgyakat, mondjuk azért, mert néhány év kihagyással vagy más országban kívánja folytatni tanulmányait. A megszerzett kreditek tehát nem évülnek el.
3: További előny, hogy az intézmények átjárhatóvá tudják tenni képzéseiket. Közgazdasági, jogi vagy gazdálkodási alapdiplomával például bárki beiratkozhat más intézmények üzleti mesterképzésére, mert az előfeltételekkel egyenértékűként ismerik el korábbi tanulmányait. Néha kevésbé egyértelműek a transfer lehetőségek. Ki gondolná, hogy adott esetben egy kommunikációs szakon szerzett alapdiplomát is be lehet számítatni a kriminológiai mesterfokozat megszerzéséhez? Arra is van példa, hogy egyes intézmények általában áthidaló időszak beiktatásával extra kreditek teljesítését írják elő. Ez akkor jöhet jól, ha valaki szakirányt váltana, de nem szeretné teljesen elveszíteni az addig összegyűjtött kreditpontjait.
4: Minden tanulási forma és mód számít. Ugyanúgy jár kredit a nappali tagozatos egyetemi tanulmányokért, mint a munkavégzéssel egybekötött tanulásért, attól is függetlenül, hogy valaki adott tanulmányi programon belül vagy egész életen át tartó tanulás folyamán tesz szert ismeretekre. A legtöbb posztgraduális képesítés, például a kiegészítő mesterfokozat vagy egyetemi oklevél megszerzése adott számú kreditponthoz kötött.
3: Az egységes alkalmazásnak köszönhetően módnyílt a különböző oktatási rendszerek teljesítményértékelési skáláinak összehangolására is. Ezáltal a nemzetközi csereprogramokra vagy ösztöndíjakra jelentkező hallgatók pályázatait is könnyebb összevetni. A kreditrendszer a teljesítmény értékelésében is megadja az alapot az eredmények összehasonlításához, és ezzel megkönnyíti, hogy a hallgatók szakot vagy intézményt váltsanak, akár országokon át is. A tanulmányi eredményeket az oktatási intézmények egy A-tól F-ig terjedő skálán szabványosított kulcsszavakkal és rövid szöveges kommentárokkal értékelik. Minden intézmény saját oktatási modelljének megfelelően szabadon alkalmazhatja ezt az osztályozási rendszert.
4: Végezetül a kreditrendszer nem csak a tanulmányok alatt nyújt segítséget, hanem diplomaszerzés után is. A kiállított hivatalos okmányok, például az oklevél mellékletek, ugyanis könnyebben értelmezhetők és használhatók a különböző országokban. Az oklevél melléklet olyan lényegi információkat tartalmaz, amelyek révén a leendő munkáltatók és az oktatási intézmények pontos képet alkothatnak a képesítés tartalmáról.
3: Amint látjuk, a kreditrendszer nagy mértékben erősíti az európai mobilitást. Ha nyitottabbá szeretnénk tenni Európát, lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy a különböző országokban élő emberek találkozhassanak egymással, megtapasztalhassák egymás kultúráit, és tartalmas párbeszéd alakuljon ki közöttük. Pontosan ebben segít Európa diákjainak az Európai Kreditátviteli Rendszer.
4: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
5: Está en todas partes, en el coche, en casa, hasta en el teléfono móvil. ¿Qué de qué estamos hablando? De la radio, evidentemente. Y el 13 de febrero es el día escogido para celebrarla. Repasemos la trayectoria de un medio de comunicación que llegó incluso a salvar de la destrucción a la Torre Eiffel. La radio nace de una serie de innovaciones tecnológicas del siglo XIX, la invención del telégrafo por el estadounidense Samuel Morse, el descubrimiento de las ondas de radio por el alemán Heinrich Rudolf Hertz y, por último, la primera transmisión de radio entre Inglaterra y Francia a cargo del italiano Guglielmo Marconi en 1899. En Francia, la primera en emitir es la Radio Tour Eiffel, en diciembre de 1921, con un concierto en el programa. Unos años antes, la Torre Eiffel había estado a punto de ser demolida. Pues sí, la Torre Eiffel fue construida e inaugurada en 1889 para la Exposición Universal de París, y la idea era desmantelarla 20 años más tarde. Fue su función como antena de radio gigante la que la salvaría, e incluso la haría crecer. 12 metros de antenas elevaron su estatura hasta hacerla alcanzar los 324 metros. Pero volvamos a nuestra pequeña historia de la radio. Habrá quien aún recuerde los enormes receptores de radio de sus abuelas. El pequeño transistor entra en escena tras la Segunda Guerra Mundial. Por fin, la radio puede escucharse en todas partes. Con los años 80 y 90 llega la digitalización y la FM cede paso a la transmisión sonora digital mediante radiodifusión, más conocida como Radio DAB, y a la radiodifusión por satélite. Los años 2000 traerán los podcasts y la radio por Internet. La radio es un medio que ha sabido adaptarse a los tiempos. Es un poderoso instrumento para celebrar la humanidad en toda su diversidad y una tribuna abierta al discurso democrático. También sigue siendo el medio de comunicación con más usuarios del mundo, y este es justo el motivo por el que el Parlamento Europeo ha decidido producir su propio contenido de audio. Puedes escucharlo en la página web Europarl Audio Capacity.

0: is voor Best Animatiefilm. Flow won ook de Golden Globe Award voor Best Animatiefilm. De vijf films zijn overal in Europa op het witte doek vertoond en het publiek heeft zijn stem kunnen uitbrengen. De uiteindelijke ranglijst kwam tot stand door de stemmen van het publiek en die van de leden van het Europees Parlement bij elkaar op te tellen. Elke groep telde mee voor de helft van het eindresultaat. Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film, is een initiatief om films rond maatschappelijke en politieke thema's onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen bewust te maken van de maatschappelijke, politieke en culturele problemen van Europa.
1: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Każdego roku 8 marca na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dzień, w którym upamiętniamy walkę o równość kobiet i mężczyzn i świętujemy to, jak daleko zaszliśmy. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy ruchy robotnicze domagały się zmian. Europa była w samym centrum wydarzeń. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty przedstawimy punkty zwrotne w walce o równość płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet ma swoje korzenie w ruchach robotniczych, które zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się od aktywistek. W Stanach Zjednoczonych pracownice przemysłu odzieżowego domagały się lepszego wynagrodzenia, krótszych godzin pracy i prawa do głosowania. W 1908 roku 15 tysięcy demonstrantek wyszło na ulice Nowego Jorku. Rok później odbył się pierwszy Krajowy Dzień Kobiet, ale to dopiero w Europie pomysł obchodów tego dnia naprawdę się przyjął. W 1910 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistek w Kopenhadze niemiecka działaczka Klara Zetkin odważnie zaproponowała, by ustanowić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jego obchody miałyby się odbywać co roku w każdym kraju. Cel? Zjednoczyć kobiety z różnych państw w walce o prawa wyborcze, równe wynagrodzenie i sprawiedliwe warunki pracy. Jej propozycję przyjęto bez wahania. Pierwszy oficjalny Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się rok później, w 1911 roku, w kilku krajach europejskich, między innymi w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Ponad milion kobiet i mężczyzn wyszło na ulice, by walczyć o prawa wyborcze i pracownicze kobiet. W 1917 roku nastąpił prawdziwy przełom. 8 marca pracownice z Petersburga zwolniły się z pracy. Ich postulaty były proste. Domagały się chleba i pokoju. Protestowały przeciwko wojnie, głodowi i uciskowi politycznemu. W ciągu kilku dni ich działania zapoczątkowały rewolucję rosyjską. Jeszcze w tym samym roku Rosjanki uzyskały prawo do głosowania. Wydarzenie to przypieczętowało 8 marca jako oficjalną datę Międzynarodowego Dnia Kobiet, choć Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ten dzień dopiero w 1977 roku. Po II wojnie światowej dążenie do równości było wpisane w DNA nowej Europy. Już w 1957 roku w Traktacie Rzymskim, dokumencie założycielskim Unii Europejskiej, zapisano zasadę równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie jest więc z nami od samego początku. Przez dziesięciolecia Unia przyjmowała strategie polityczne dotyczące równości płci w kwestii zatrudnienia i urlopu rodzicielskiego, a także walczyła z przemocą ze względu na płeć. Jednak nie zawsze była to prosta droga. Kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, a przemoc ze względu na płeć wciąż dotyka zbyt wielu osób. W ostatnich latach Parlament Europejski odegrał kluczową rolę w kształtowaniu unijnego programu na rzecz równouprawnienia płci. W 2023 roku Unia podjęła ważny krok i przyjęła wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Firmy będą teraz musiały wykazywać, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Parlament jest również liderem w walce z przemocą ze względu na płeć. Przez lata posłowie apelowali, aby Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej.

Witamy w audycji z serii Historia i Fakty, w której szczegółowo analizujemy wydarzenia historyczne i ich długotrwałe skutki. W tym odcinku będziemy mówić o jednym z najbardziej przełomowych momentów w historii integracji europejskiej, jakim jest podpisanie traktatu z Maastricht. Przyjrzymy się też, jak traktat ten zmieniono traktatem z Amsterdamu i traktatem z Nicei. Opiszemy też kontekst historyczny, momenty, kiedy te traktaty weszły w życie oraz ich główne skutki.

Aby zrozumieć, czym jest traktat z Maastricht, musimy najpierw poznać kontekst historyczny. Projekt europejski rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej. Rządy europejskie chciały zapobiec kolejnej wojnie. Wierzyły, że długotrwały pokój można osiągnąć przez współpracę gospodarczą. Dzięki ich determinacji w 1951 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Następnie w 1957 roku na mocy Traktatu Rzymskiego utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Kolejnym ważnym krokiem był jednolity akt europejski z 1986 roku. Założono w nim, że do 1992 roku w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej powstanie jednolity rynek. Miał on zapewnić swobodny przepływ towarów, usług, ludzi i kapitału. Jednak pod koniec lat 80. XX wieku państwa członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej uznały, że należy dążyć do jeszcze ściślejszej integracji, nie tylko gospodarczej, ale i politycznej.

Traktat z Maastricht, oficjalnie znany jako Traktat o Unii Europejskiej, zawarto 7 lutego 1992 roku w Maastricht, mieście w południowo-wschodniej Holandii. Podpisało go 12 państw, tworzących wówczas wspólnoty europejskie. Traktat wszedł w życie 1 listopada 1993 roku, po tym jak ratyfikowały go wszystkie państwa członkowskie. Traktat z Maastricht był przełomowy z różnych powodów. Przede wszystkim na jego mocy europejską wspólnotę gospodarczą przekształcono w bardziej spójną i kompleksową Unię Europejską. Kolejną ważną zmianą, którą wprowadził traktat z Maastricht, było obywatelstwo unijne. Dzięki niemu obywatele mogą swobodnie poruszać się i mieszkać w całej Unii Europejskiej. Obywatele mogą też głosować i kandydować w wyborach lokalnych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dowolnym państwie członkowskim. Wzmacnia to poczucie tożsamości europejskiej. Jednym z najważniejszych elementów traktatu był plan działania dotyczący Unii Gospodarczej i Walutowej. Dzięki niemu wprowadzono wspólną walutę unijną, euro. Ma ona zwiększyć stabilność gospodarczą oraz ułatwia handel i podróże między państwami Unii. Na mocy traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska, która opiera się na trzech filarach. Pierwszy filar obejmuje wspólnoty europejskie i politykę gospodarczą, społeczną i środowiskową. Drugi filar to wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Ma ona zapewnić jednolite działania zewnętrzne i strategię bezpieczeństwa. Trzeci filar dotyczy wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, przede wszystkim współpracy organów ścigania, spraw sądowych i polityki imigracyjnej. Traktat znacznie wzmocnił uprawnienia ustawodawcze Parlamentu Europejskiego. Wprowadził tak zwaną procedurę współdecyzji, w której Parlament przyjmuje różne przepisy unijne wraz z Radą Unii Europejskiej. Zwiększył się też wpływ Parlamentu na Komisję Europejską. Na mocy traktatu Parlament może zatwierdzać lub odrzucać kandydatów na przewodniczącego Komisji oraz Komisję jako całość. Parlament otrzymał też większą kontrolę nad budżetem unijnym. Dzięki tym zmianom Parlament może podejmować decyzje bardziej przejrzyście i zgodnie z wolą obywateli.

Traktat z Maastricht zmieniono następnie traktatem z Amsterdamu i traktatem z Nicei. Traktat z Amsterdamu podpisano 2 października 1997 roku, a wszedł on w życie 1 maja 1999 roku. Miał on usprawnić działanie instytucji unijnych i przygotować je na przyszłe rozszerzenia. Wprowadził również pojęcie wzmocnionej współpracy, dzięki czemu chętne państwa Unii mogą pogłębić współpracę w dziedzinach, w których część państw członkowskich chciałaby jeszcze zachować niezależność. Dzięki tej elastyczności można było odpowiedzieć na różne potrzeby i interesy w rozrastającej się Unii Europejskiej. Dzięki włączeniu rozdziału polityka społeczna do prawa unijnego, traktat z Amsterdamu uwydatnił, jak ważne są prawa społeczne, zatrudnienie i niedyskryminacja. Zgodnie z traktatem miała powstać przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, dzięki której państwa Unii zacieśniłyby współpracę w obszarach takich jak sprawy azylowe, imigracyjne i sądowe. Ponadto na mocy traktatu utworzono stanowisko szefa unijnej dyplomacji, zwanego wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Wprowadzenie tego stanowiska wzmocniło zdolność Unii Europejskiej do spójnych działań na arenie międzynarodowej. Dodatkowo traktat z Amsterdamu zreformował instytucje unijne tak, aby były one skuteczniejsze. Wzmocnił też procedurę współdecyzji i rozszerzył uprawnienia Parlamentu Europejskiego. Traktat z Nicei podpisano 26 lutego 2001 roku, a wszedł on w życie 2 lata później. Miał on przede wszystkim przygotować Unię Europejską na największe jak dotąd rozszerzenie. W 2004 do Unii miało bowiem przystąpić 10 nowych państw. Dostosowano w nim wagi głosów w Radzie, zmieniono skład Komisji Europejskiej i zwiększono liczbę sytuacji, w których decyzję podejmuje się większością kwalifikowaną. Zmiany te były niezbędne, aby unijne procesy podejmowania decyzji pozostały skuteczne przy większej liczbie państw członkowskich.

Traktat z Maastricht oraz zmieniające go traktaty z Amsterdamu i Nicei były kluczowymi krokami w procesie integracji europejskiej. Traktat z Maastricht wprowadził istotne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, dzięki czemu położył podwaliny pod Unię Europejską w jej obecnym kształcie. Traktat z Amsterdamu i traktat z Nicei opierały się na tym fundamencie. Skoncentrowano się w nich na kwestiach instytucjonalnych i przygotowano Unię na rozszerzenia. Traktaty te pokazują, jak dynamicznie rozwija się Unia Europejska. Udowadniają też, że Unia potrafi odpowiadać na nowe wyzwania i dostosowywać się do nowych możliwości oraz może wprowadzać reformy w odpowiedzi na nie. Unia Europejska nadal się rozwija i zmienia, a traktaty te pozostają fundamentami jej struktury i zarządzania. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego. Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, se già dove mi

0: Apoteksnētāji, piemēram, bites, tauriņi un vaboles, ir ļoti svarīgi dabai un cilvēkiem. Bet visā pasaulē to izdzīvošanu apdraud klimata pārmaiņas, biotopu izzušana, kaitēkļi un intensīva lauksaimniecība. Šo apdraudējumu dēļ dramatiski samazinās gan savvaļas, gan cilvēku aprūpēto apoteksnētāju skaits. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā pārraidē skaidrosim, ko Eiropas Savienība dara, lai aizsargātu šīs mazās, bet svarīgās radības. Visā pasaulē gandrīz 90% no savvaļā sastopamajiem ziedaugiem ir pilnībā vai vismaz daļēji atkarīgi no dzīvnieku veiktas apputeksnēšanas. No tās ir atkarīgi arī vairāk nekā 75% pasaules pārtikas kultūra augu un 35% lauksaimniecības zemju. Apputeksnētāji tieši ietekmē ne tikai pārtikas pieejamību, bet arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Un ir aplēsts, ka to ikgadējais devums Eiropas lauksaimniecībā ir mērāms aptuveni 15 miljardos eiro. Apputeksnētāji pārnes putekšņus no ziedu vīrišķajām daļām uz sievišķajām, un tā nodrošina augu vairošanos. Lai arī apputeksnēšana var notikt dažādos veidos, piemēram ar vēju un ūdeni, tomēr visefektīvāk šo procesu veids tādi kukaiņi kā bites, tauriņi un ziedmušas. Apputeksnēšanu var veikt arī lielāku sugu pārstāvji, piemēram putni un sikspārņi, bet vissvarīgākās tomēr ir bites. Visā pasaulē ir no 25 līdz 30 tūkstošiem dažādu bišu sugu. ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija ir secinājusi, ka apputeksnētājiem ir būtiska nozīme no sociālā, saimnieciskā un vides viedokļa. Taču visā pasaulē tiem ir dažādi apdraudējumi, piemēram klimata pārmaiņas, biotopu izzušana, dažādi kaitēkļi un slimības, kā arī intensīva lauksaimniecība. Un tā rezultātā šo sugu populācijas strauji samazinās. Pēdējos gados pasaulē ir vērojama apputeksnētāju populāciju samazināšanās, un šī tendence nopietni apdraud ekosistēmas, lauksaimniecības ražīgumu un cilvēku labklājību. Šī problēma ir jārisina steidzami, tāpēc Eiropas Savienība ir uzsākusi vairākas iniciatīvas, lai novērstu apputeksnētāju skaitu samazināšanos, un aizsargātu tos. Šīs krīzes risināšanā Eiropas Savienība ne tikai maina politiku, bet arī aktīvi iesaista sabiedrības pārstāvjus un citas interesētās personas. 2022. Gadā Eiropas pilsoņu iniciatīvai Glābiet bites un lauksaimniekus tika savākti vairāk nekā 1,1 miljonus parakstu. Tas apliecina plašo sabiedrības atbalstu apputeksnētāju aizsardzībai un videi draudzīgai lauksaimniecībai. Iniciatīvā Glābiet bites un lauksaimniekus ir aicināts būtiski samazināt sintētisko pesticīdu izmantošanu un atbalstīt lauksaimniekus pārējā uz dabai labvēlīgāku saimniekošanas praksi. 2020. Gadā Eiropas komisija pieņēma Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. Gadam. Tas ir visaptverošs un vērienīgs ilgtermiņa plāns dabas aizsardzībai un ekosistēmu degradācijas apvēršanai. Eiropas Savienība ir izveidojusi stabilu bioloģiskās daudzveidības politikas sistēmu, kas uzlabo bioloģisko daudzveidību visā Eiropā. Šīs politikas pamatā ir divas direktīvas – dzīvotņu direktīva un putnu direktīva. Un ar tām ir izveidots Natura 2000 tīkls, kas ir lielākais aizsargāto teritoriju tīkls pasaulē. 2019. Gada decembra rezolūcijā par Eiropas Savienības apputeksnētāju iniciatīvu parlaments aicināja izstrādāt visaptverošu apputeksnētāju rīcības programmu un paredzēt tai pietiekamus resursus. Vēl parlaments mudināja pieņemt saistošus pesticīdu lietojumu samazināšanas mērķrādītājus un aicināja komisiju paplašināt aizliegumu, kas jau bija noteikts trīs veidu neonikotinoīdu grupas insekticīdiem. Un aizliegt visu uz to bāzes veidoto pesticīdu lietošanu. Taču pesticīdu aizliegšana nav tik vienkārša. 2022. Gada jūnijā Eiropas komisija ierosināja jaunu regulu pesticīdu samazināšanai Eiropas zaļā kursa ietvaros. bet pesticīdu ražotāji un rūpnieciskās lauksaimniecības organizācijas izrādīja milzīgu pretošanos. Tās rezultātā tika piedāvāti netik stingri noteikumi, un galu galā 2023. Gada novembrī priekšlikums nesaņēma vairākumu atbalstu parlamentā. Tas nozīmē, ka risinājums aputeksnētāju glābšanai būs jāatrod jaunajam parlamentam un jaunajai komisijai kopā ar visām Savienības valstīm. Rūpes par bitēm un citiem aputeksnētājiem ir daļa no cīņas pret badu pasaulē. Šo sugu bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir būtiska, lai palielinātu lauksaimniecības ekosistēmu noturību un pielāgotos klimata pārmaiņām. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
1: Wyobraź sobie, że jest wcześnie rano. Jesteś na dworcu kolejowym. W powietrzu unosi się zapach świeżego pieczywa, kawy i metalu. Tablice informacyjne migoczą, wyświetlając nazwy miast w różnych językach i alfabetach. Przyjaciele żegnają się ze sobą. Inny podróżny raz po raz sprawdza, czy niczego nie zapomniał spakować. W ręce trzymasz bilet, który nie wskazuje jednej stacji docelowej. Możesz z nim pojechać, dokąd chcesz. I tak daleko, jak chcesz. To bilet Interrail. Interrail powstał w 1972 roku. Jego twórcy wyszli z założenia, że podróże łączą ludzi. W końcu na stacjach kolejowych każdego dnia krzyżują się ścieżki milionów podróżnych. Ale korzenie Interrail sięgają 1959 roku. To wtedy powstał U-Rail, czyli bilet, dzięki któremu turyści spoza Europy mogą podróżować pociągiem po wielu krajach europejskich. Mieszkańcy Europy nie mogli jednak z niego korzystać. Z czasem ludzie coraz częściej pytali, dlaczego nie ma podobnego biletu dla Europejczyków. W 1972 roku ich prośby zostały wysłuchane. Międzynarodowy Związek Kolei obchodził akurat 50-lecie działalności. Organizację tę założono w 1922 roku, aby odbudować i ponownie połączyć europejskie systemy kolejowe po I wojnie światowej. Z okazji swoich urodzin Związek wyszedł z ważną inicjatywą. Stworzył bilet kolejowy, dzięki któremu młodzi ludzie mogli swobodnie podróżować po Europie. Rocznicowy bilet nazwano Interrail. Interrail pozwalał młodym ludziom w wieku do 21 lat na swobodne podróże pociągiem po 21 krajach. Reakcja była natychmiastowa. Sprzedano około 100 tysięcy biletów. Popyt był tak duży, że Międzynarodowy Związek Kolei postanowił na stałe włączyć Interrail do swojej oferty. A to tylko początek historii tego niezwykłego biletu. Zobaczmy, jakie możliwości daje 50 lat później. Interrail pozwala dziś na więcej niż kiedykolwiek. Posiadacze Interrail Global Pass mogą podróżować przez 33 kraje, od greckich wysp aż po koło podbiegunowe. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale jeśli masz mniej niż 28 lub więcej niż 60 lat, przysługuje ci zniżka. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo wyruszyć w drogę. Wystarczy wejść na stronę www.interrail.eu, wybrać, jak długo chcesz podróżować, od kilku dni do 3 miesięcy i wybrać najdogodniejszy bilet. Bilet Interrail pozwala ci swobodnie podróżować po Europie. Do wyboru masz kolej dużych prędkości, pociągi regionalne i nocne, a nawet promy. Musisz tylko pamiętać, że w niektórych pociągach wymagana jest rezerwacja miejsc. Możesz skorzystać z gotowej trasy podróży lub zaplanować ją od zera. Podsumowując, jedną z największych zalet Interrail jest elastyczność. Bilet pozwala na łatwą zmianę planów, zależnie od tego, jak potoczy się podróż. Oznacza to, że możesz zostać dłużej w mieście, które ci się spodoba. Możesz zmienić kierunek. Możesz wysiąść gdzieś tylko dlatego, że nazwa miejscowości brzmi interesująco. Interrail pozwala na wyprawy w nieznane, poza utartymi szlakami. Poza tym, nawet jeśli wyruszysz w drogę w pojedynkę, na trasie na pewno spotkasz innych podróżników. Interrail jest tak popularny, że tylko w 2024 roku sprzedano niemal 750 tysięcy biletów. Ich nabywcy przyjechali blisko 1,5 miliarda kilometrów. Dlaczego to takie ważne? Decydując się na podróż pociągiem, pomagasz zmniejszyć wpływ branży turystycznej na zmiany klimatu. Stefania Skevi z Grecji miała 24 lata, kiedy wyruszyła w trasę. W plecaku miała przekąski i Polaroid. Podróżowała po zalanych słońcem północnych Włoszech i lazurowym wybrzeżu. To był jednak dopiero początek. Dotarła aż do historycznego miasta Dunkierka. Interrail ukształtował sposób, w jaki postrzega Europę.
2: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
1: Interrail zmienił to, czym jest dla mnie odległość. Malownicze klify Cinque Terre, przygraniczne miasteczko Ventimiglia. Zamykasz oczy i otwierasz je we Francji. Odkrywasz miasta, które wydają się oddalone od siebie o całe stulecia. Różnią się architekturą, kuchnią, tempem życia. Ale jednocześnie coś się łączy. Placy zaczynają wyglądać znajomo. W kawiarniach jest podobna atmosfera, nawet jeśli mówi się w nich różnymi językami. Rozmowy dotyczą wciąż tych samych kwestii. Tożsamości, demokracji, przyszłości. Ludzie używają różnych języków, ale w sercu mają jedną Europę.
2: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
1: W 2016 roku wśród polityków rozgorzała dyskusja na temat Interrail. Posłowie do Parlamentu Europejskiego zwrócili uwagę, że Interrail pomaga przezwyciężyć stereotypy i zbliża do siebie młodych ludzi. Dlatego postanowili sprawić, aby mogło z niego korzystać jeszcze więcej osób. Podróż z biletem Interrail uznano nie tyle za wakacje, co za inwestycję edukacyjną, która rozbudza ciekawość i pomaga lepiej zrozumieć Europę. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Manfred Weber, podsumował ten pomysł następująco. A co, jeśli kiedyś na 18 urodziny damy każdemu Europejczykowi bilet Interrail w prezencie od Unii Europejskiej, tak, aby mógł przez 3 tygodnie doświadczyć życia w całej Europie? W 2018 roku pomysł ten wcielono w życie. Tak powstał Discover EU. To program, dzięki któremu 18-latkowie mogą za darmo otrzymać bilet Interrail i odkryć Europę na własnych warunkach. Zgłoszenia do programu przyjmowane są 2 razy w roku. O tym, kto otrzyma bilety, decydują wyniki krótkiego quizu o Unii. Uczestnicy programu muszą przestrzegać jednej ważnej zasady – podróżować przede wszystkim pociągiem. Warto też wspomnieć, że Discover EU jest inicjatywą Erasmus+. Interrail miał być jednorazową akcją, a stał się rytuałem przejścia. To otwarte zaproszenie skierowane do wszystkich Europejczyków, niezależnie od wieku. Zaproszenie do tego, by wskoczyć do pociągu, przekraczać granice i na własnej skórze doświadczać życia w całej Europie. Nie pozostaje nic innego, niż chwycić bilet. Szerokiej drogi! Była to audycja Parlamentu Europejskiego.